Lucian Echo Hotel Bravo. Lucian Echo Hotel Bravo, uzupełnienie co importantyste, czyli PM, ale to trzeba by wyjść, no, podpalimy to w szuku, w